zdobył pan mnie, wiosło się Sikinia B. Panuj stalozoń, zjewaj się kłanie loży, kłazy klimatowej, nie. Sikinia B, panuj stalozoń, zjewaj się kłanie loży, składy kłazy ma to rapaj ziw. Sikinia B, panuj stalozoń, zjewaj się kłanie loży, kłazy ma to rapaj ziw. Sikinia B, panuj stalozoń, zjewaj się kłanie loży.